Ja kontroluję świat spod zamkniętych powiek. Ja czuję pismo nosem, intuicję mam. Rozszyfrowuję to, co chodzi wam po głowie. Te wszystkie sytuacje ja na pamięć znam.

nagle zasypiasz naga i sama.

wierzyć, że tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną, którzy widzą, że...

wciąż żywych tych, co twierdzą, że przed słowo szczęście jak w kolejce.

wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć się, przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Lubię te nasze emocje. Lubię, gdy mówisz mocniej. Gdy tak rozbierasz mnie wzrokiem w tle.